się. Ze studia Radia 3ZZZ w Melbourne wita Państwa Daniel Kowalski. Dobry wieczór. W dzisiejszej audycji usłyszymy komunikaty, program o zdrowiu, ukryte terapie oraz program pod tytułem Droga do Chrystusa. Zapraszam i życzę miłego odbioru.

0: Zapraszam do wysłuchania komunikatów i ogłoszeń lokalnych przy mikrofonie Dariusz Grądzki.
1: Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinariów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywać na platformie Zoom w następujących terminach. 15 lipca – wyprawa przez II Rzeczypospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni, prowadzenie Grzegorz Nowak. 20 sierpnia – sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga, prowadzenie Magdalena Delport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii Wiktorii portalpolonii.com.au w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinariów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Związek Polaków Geelong serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 75. rocznicy migracji Polaków do Geelong, które odbędą się w sobotę 20 czerwca w Domu Orła Białego w Breakwater. Wieczór będzie okazją do wspólnego świętowania historii dorobku polskiej społeczności w Geelong. W programie przewidziano uroczyste otwarcie wystawy fotografii polskich migrantów, występy Polskiego Chóru Młodzieżowego oraz wykwintną czterodaniową kolację z międzynarodowym menu, obejmującą również popularne dania kuchni polskiej. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do 23.30. Bilety kosztują $45 dla członków oraz $50 dla pozostałych gości. Zespół wokalno-taneczny Łowicz zaprasza na wieczór quizowy Trivia Night, który odbędzie się w piątek 26 czerwca w Domu Polskim Syrena w Rowil. Wejście od godziny 19, początek o godzinie 19.30. Przygotujcie się na wieczór pełen śmiechu, przyjaznej rywalizacji i fantastycznych nagród. Zabierzcie swoich najmądrzejszych znajomych i dołączcie do Łowicza na naszym wyjątkowym quizowym wydarzeniu charytatywnym. Wejściówki w cenie $20 za osobę plus opłata rezerwacyjna. $15 przy rezerwacji grupowej dla 6 do 10 osób plus opłata rezerwacyjna. Związek Polaków Melbourne zaprasza na wyjątkowy wieczór Christmas in July NK Marathon, który odbędzie się 11 lipca w ośrodku Polana. Ośrodek będzie otwarty od godziny 17. Na gości czeka prawdziwe, magiczne, zimowa atmosfera w polskim klimacie. W programie wydarzenia przewidziano polski kabareton na żywo w wykonaniu teatru prób miniatura, muzykę na żywo towarzyszącą kolacji i niedzielnemu śniadaniu, wizytę świętego Mikołaja, loterię fantową oraz nowości, emocjonujący food challenge. Uczestnicy będą mogli również skosztować gorącej kolacji, zjeść wspólne śniadanie w niedzielę oraz spędzić noc w klimatycznym domku. Koszt udziału wynosi $120 od osoby. Rezerwację przyjmuje Zosia pod numerem telefonu 0432-375-168. Po potwierdzeniu rezerwacji prosimy o dokonywanie wpłat na konto Polish Association in Melbourne INC Bendigo Bank BSB 633-000 numer konta 1844-68528. Organizatorzy zapraszają na niezapomniany wieczór pełen świątecznego nastroju polskiego humoru i wyjątkowej atmosfery w środku australijskiej zimy. Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów w Australii zaprasza w czwartek 16 lipca do Polskiego Biura Opieki Społecznej Polkę w Mount Waverley na spotkanie z doktorem habilitowanym Wojciechem Kozłowskim, który zaprezentuje wykład na temat Polskiej Szkoły Matematycznej. Początek wydarzenia o godzinie 19. Wydarzenie jest ogólnodostępne. W cenie wejściówki $5 od osoby wliczany jest poczęstunek. Delikatesy Poleta Deli, A Test of Europe przy 529 Warrigal Road, Ashwood posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywczych prosto z Polski i nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Josefina i ich miła załoga serdecznie zapraszają. Konkurs 100 lat, który łączy polską kolej w oczach młodej Polonii, organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026, polskich kolei. W 2026 przypada setna rocznica powołania polskich kolei państwowych. W uchwale Sejmu zwrócono uwagę, że polskie koleje państwowe oraz ich pracownicy, zarówno ci z przeszłości, jak i obecni, w znaczący sposób przyczynili się w budowę i umacnianie polskiej państwowości, kształtowanie etosu służby Polsce, a także w pracę na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu publicznego. Celem konkursu jest również poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych, rozwój zainteresowań związanych z kolejnictwem, rozwój umiejętności twórczych, literackich, artystycznych i technicznych oraz rozwój kompetencji językowych w posługiwaniu się językiem polskim. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna, wiekowy od 5 do 8 lat, od 9 do 12 i od 13 do 18 lat. Kategoria literacka, wiekowo od 10 do 13, od 14 do 18. Kategoria multimedialna, wiek od 10 do 13 i od 14 do 18 lat. Pracę należy przesłać drogą elektroniczną na adres polisheducation@gmail.com. Prace plastyczne należy dodatkowo wysłać pocztą tradycyjną. Szczegóły w regulaminie. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Endomol Shine Polska, producent programu randkowego Żona dla Polaka, poszukuje Polaków i Polek mieszkających w Australii, którzy są singlami i chcieliby wziąć udział w programie oraz przeżyć wyjątkową przygodę. Australijska edycja będzie trzecią po Chicago i Toronto, odsłoną programu realizowaną poza granicami Polski. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Szymonem Grochalem, telefon 0048 690-007-668. E-mail szymon.grochal@endemolishshine.pl i Piotrem Janiszewskim. Telefon 0048-530-523-724. E-mail piotr.janiszewski@endemolishshine.pl. Polskie audycje Radia 3 ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchiwać z serwera Radia 3 ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorki od 11 do 12 przed południem, w środę od 10 do 11 wieczorem i w sobotę od 19 do 20 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3 ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rozwala@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425-705-996. Zachęcamy do odwiedzenia portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługowców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania tygodnika polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia społecznego Polskiego Radia 3ZZ z Melbourne.
0: Zapraszam na program Droga do Chrystusa.

Pod groźbą śmierci, z powodu gniewu Ezawa, Jakub opuścił dom ojca jako uciekinier. Zabrał jednak ze sobą ojcowskie błogosławieństwo. Izaak powtórzył wobec niego obietnicę przymierza i poprosił go, by jako jego spadkobierca poszukał sobie żony w rodzinie swej matki w Mezopotamii. Mimo to Jakub wyruszył w swą samotną podróż z sercem pełnym głębokiego smutku. Jedynie z kijem w ręku musiał wędrować setki mil przez krainę zamieszkałą przez dzikie wędrowne plemiona. Zatrwożony i pełen wyrzutów sumienia starał się unikać ludzi, aby nie mógł go wytropić jego zagniewany brat. Obawiał się, że na zawsze utracił błogosławieństwo, jakie przeznaczył dla niego Bóg, a szatan był tuż obok, by przytłaczać go pokusami. Wieczór drugiego dnia zastał go daleko od namiotów jego ojca. Czuł się jak wyrzutek i wiedział, że doświadcza całej tej udręki z powodu własnego złego postępowania. Mrok rozpaczy ogarniał jego duszę tak, że zaledwie ośmielał się modlić. Jednak był tak bardzo samotny, że jak nigdy dotąd czuł potrzebę Bożej opieki. Szlochając, w głębokiej pokorze wyznawał swoje grzechy i błagał o jakiś znak, że nie został zupełnie porzucony. Mimo to jego znękane serce nadal nie doznawało ulgi. Utracił wszelkie zaufanie do samego siebie i obawiał się, że Bóg jego ojców odrzucił go. Jednak Bóg nie porzucił Jakuba. Jego miłosierdzie nadal otaczało jego błądzącego, nieufnego sługę. Pan w swym współczuciu objawił dokładnie to, czego Jakub potrzebował – Zbawiciela. Zgrzeszył, ale jego serce było pełne wdzięczności, gdy zobaczył, w jaki sposób może odzyskać przychylność Boga. Znużony podróżą, wędrowiec ułożył się do snu z kamieniem pod głową zamiast poduszki. We śnie ujrzał jasną i lśniącą drabinę, której podstawa spoczywała na ziemi, podczas gdy jej szczyt sięgał nieba. Po drabinie tej wchodzili i schodzili aniołowie. Pod nią stał Pan chwały, a z nieba rozległ się głos. Ja jestem Pan, Bóg Abrahama, twojego ojca i Bóg Izaaka. Ziemia, na której leżał jako wygnaniec i tułacz, została obiecana jemu i jego potomstwu wraz z zapewnieniem. Będą błogosławione w tobie i w twoim potomstwie wszystkie narody ziemi. Ta obietnica została złożona wobec Abrahama i Izaaka, a teraz powtórzona wobec Jakuba. Potem ze szczególnym uwzględnieniem jego obecnej samotności i rozpaczy zostały wypowiedziane słowa pociechy i zachęty. Oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek pójdziesz, i przyprowadzę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, aż spełnię to, co ci obiecałem. Pan wiedział o wpływach zła, jakie otaczały Jakuba, i o zagrożeniach, na jakie był on narażony. W swym miłosierdziu odsłonił przyszłość przed pokutującym uciekinierem, by mógł on zrozumieć, jaki zamiar ma Bóg wobec niego i aby był przygotowany na odparcie pokus, które z całą pewnością otoczą go, gdy znajdzie się samotny wśród bałwochwalców i intrygantów. Zawsze będzie miał przed sobą wysoki standard, do którego musi zmierzać, a świadomość tego, że dzięki niemu realizuje się zamierzenie Boże, będzie nieustanną

zachętą do wierności. Ukazany w wizji plan zbawienia nie został przedstawiony Jakubowi w pełni, ale w takich elementach, jakie były dla niego istotne w tamtym czasie. Objawiona mu we śnie mistyczna drabina była tą samą, do której odniósł się Chrystus w rozmowie z Natanaelem. Powiedział: ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy. Zanim człowiek zbuntował się przeciw rządom Boga, pomiędzy nim a Bogiem istniała nieograniczona łączność. Jednak grzech Adama i Ewy oddzielił ziemię od nieba, tak że człowiek nie był w stanie kontaktować się ze swoim Stwórcą. Świat nie został jednak pozostawiony w samotności, pozbawionej nadziei. Drabina symbolizuje Jezusa, wyznaczony środek łączności. Gdyby przez swoje własne zasługi nie przerzucił mostu nad przepaścią, którą wytworzył grzech, usługujący aniołowie nie byliby w stanie utrzymywać łączności z upadłym człowiekiem. Chrystus łączy człowieka w jego słabości i bezradności ze źródłem nieskończonej mocy. Wszystko to zostało przedstawione Jakubowi we śnie. Choć jego umysł natychmiast pojął część z tego, co mu ukazano, to wielkie i ukryte prawdy tego objawienia były przedmiotem jego rozważań przez całe jego życie i były mu odsłaniane w coraz większym stopniu. Jakub ocknął się ze swego snu wśród głębokiej nocnej ciszy. Zniknęły lśniące kształty z jego wizji. Teraz jego wzrok napotykał jedynie niewyraźny zarys samotnych wzgórz i rozpostarte nad nimi niebo jaśniejące od gwiazd. Jednak miał głębokie poczucie tego, że Bóg jest z nim. Niewidzialna obecność wypełniała samotność. Pan naprawdę jest na tym miejscu, powiedział, a ja nie wiedziałem. Nic innego to nie jest jak dom Boga, a tu brama niebios. I wstał Jakub wcześnie rano, a wziąwszy kamień, który położył pod głowę, postawił go na znak i nalał oliwy na jego wierzch. W zgodzie ze zwyczajem upamiętniania ważnych wydarzeń, Jakub postawił pomnik Bożego Miłosierdzia, by przechodząc tędy kiedykolwiek, mógł zatrzymać się w tym uświęconym miejscu, by uczcić Pana. Nazwał to miejsce Betel, co oznacza Dom Boży. Z głęboką wdzięcznością powtórzył obietnicę mówiącą, że Boża obecność będzie mu towarzyszyć, po czym złożył uroczyste ślubowanie. Jeśli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł na tej drodze, którą ja idę, i da mi chleb do jedzenia i ubranie na okrycie, i wrócę w pokoju do domu mego ojca, wtedy Pan będzie dla mnie Bogiem. A ten kamień, który postawiłem na znak, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci rzetelnie oddawał dziesięcinę. Jakub nie pragnął w ten sposób stawiać Bogu warunków. Pan już obiecał mu powodzenie, a ten ślub wypływał prosto z serca pełnego wdzięczności za zapewnienie o Bożej miłości i miłosierdziu. Jakub czuł, że Bóg ma wobec niego żądania, które on, Jakub, musi uznać i że szczególne oznaki Bożej łaski, jakie mu zostały okazane, wymagają odwzajemnienia. Podobnie każde błogosławieństwo, którym zostajemy obdarowani, wymaga odpowiedzi wobec autora wszelkiego dobra, jakie nas spotyka. Chrześcijanin powinien często przyglądać się swej przeszłości i wspominać z wdzięcznością cenne przypadki wybawienia, jakiego dokonywał dla niego Bóg, wspierając go w doświadczeniach, wskazując mu drogę, kiedy wszystko wydawało się mroczne i nieprzystępne, wzmacniając go, kiedy omdlewał. Powinien rozpoznawać w tym wszystkim dowody opieki ze strony niebiańskich aniołów. Dostrzegając te niezliczone błogosławieństwa, powinien często zadawać pytanie zapisane w 116 rozdziale Księgi Psalmów. Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Nasz czas, nasze talenty, to co posiadamy, powinno zostać poświęcone temu, który w zaufaniu obdarował nas tymi błogosławieństwami. Ilekroć Bóg w szczególny sposób dokonuje naszego uwolnienia lub gdy otrzymujemy nowe i niespodziewane dowody Jego łaski, powinniśmy uznać dobroć Boga, wyrażając naszą wdzięczność nie tylko słowami, ale podobnie jak Jakub, przynosząc Mu dary i ofiary dla wsparcia Jego sprawy. Ponieważ nieustannie otrzymujemy błogosławieństwa od Boga, mamy też bezustannie dawać. Ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci rzetelnie oddawał dziesięcinę. Czy my, którzy cieszymy się pełnym światłem i przywilejami Ewangelii, zadowolimy się tym, że dajemy Bogu mniej niż ci, którzy żyli wcześniej, w mniej korzystnych warunkach? A skoro błogosławieństwa, którymi się cieszymy, są większe, czy nie rosną odpowiednio nasze zobowiązania? Jak mało jednak je cenimy,
Na próżno usiłujemy zmierzyć przy pomocy zasad matematyki czas, pieniądze i miłość w odniesieniu do miłości tak niezmierzonej i daru o tak niepojętej wartości. Dziesięciny dla Chrystusa. Co za nędzna zapłata, marna rekompensata za to, co kosztowało tak wysoką cenę. Z krzyża na Golgocie Chrystus wzywa nas do bezwarunkowego poświęcenia. Wszystko, co mamy, wszystko, czym jesteśmy, powinno być oddane Bogu. Z nową, wytrwałą wiarą w Boże obietnice, zapewniony o obecności i opiece niebiańskich aniołów, Jakub kontynuował swoją podróż do ziemi synów wschodu. Czytamy w 29 rozdziale Księgi Rodzaju. Jak inne było jego przybycie od tego, w jaki sposób pojawił się tam posłaniec Abrahama niemal 100 lat wcześniej. Sługa przybył z orszakiem jadącym na wielbłądach, z bogatymi darami ze złota i srebra. Syn był samotnym wędrowcem z obolałymi nogami, którego jedyną własnością był jego kij. Podobnie jak sługa Abrahama, Jakub zatrzymał się przy studni i to tam właśnie spotkał Rachelę, młodszą córkę Labana. Tym razem to Jakub zaoferował pomoc, odsuwając kamień znad studni i pojąc stada. Ujawniwszy swe pochodzenie, został zaproszony do domu Labana. Choć przyszedł bez darów i bez orszaku, kilka tygodni dowiodło, ile warta jest jego pracowitość i umiejętności, więc nakłoniono go, by został. Ustalono, że za rękę Racheli odda Labanowi 7 lat służby. W dawnych czasach zwyczaj wymagał, by oblubieniec przed zawarciem małżeństwa zapłacił ojcu swej przyszłej żony pewną sumę pieniędzy lub jej równowartość w innym majątku, stosownie do jego możliwości. Uznawano to za zabezpieczenie związku małżeńskiego. Ojcowie uważali, że nie można powierzać szczęścia swoich córek mężczyznom, którzy nie zapewniali utrzymania rodzinie. Obawiano się, że życie dziewcząt będzie nieudane, jeśli narzeczeni nie okażą się odpowiednio zapobiegliwi i rzutcy, by zarządzać majątkiem i zdobywać bydło lub ziemię. Dopuszczano jednak możliwość wypróbowania tych, którzy nie mieli czym zapłacić za żonę. Pozwalano im pracować dla ojca, którego córkę kochali, a czas ten był regulowany przez wartość wymaganego posagu. Kiedy kandydat na męża był wierny w swej służbie i okazał się godny również pod innymi względami, otrzymywał córkę za żonę. Zazwyczaj posag, który otrzymywał ojciec dziewczyny, był jej ofiarowany w dniu ślubu. Jednak w przypadku zarówno Racheli, jak i Lei, posag, który Laban powinien był im dać, egoistycznie zatrzymał dla siebie. Odniosły się do tego tuż przed opuszczeniem Mezopotamii. Sprzedał nas i jeszcze przejadł nasz majątek. Księga Rodzaju, rozdział 31. Starożytny zwyczaj, choć niekiedy nadużywany, jak w przypadku Labana, przynosił dobre rezultaty. Kiedy kandydat na męża był zobowiązany do służby, aby zdobyć narzeczoną, zapobiegało to pośpiesznemu małżeństwu, a zarazem pojawiała się okazja, by sprawdzić, jak głębokie są jego uczucia, a także zdolność utrzymania rodziny. W naszych czasach wiele zła wynika z tego, że postępuje się w zupełnie przeciwny sposób. Często zdarza się, że ludzie przed ślubem mają niewiele możliwości, by poznać nawyki i usposobienie drugiej strony. A jeśli chodzi o codzienne życie, to w chwili zawarcia związku małżeńskiego są sobie praktycznie obcy. Wiele osób zbyt późno odkrywa, że nie pasują do siebie. Wynikiem ich związku jest męka, jakiej doznają przez całe życie. Często żona i dzieci cierpią z powodu opieszałości i nieudolności lub złych nawyków męża i ojca. Jeśli zgodnie ze starożytnym zwyczajem charakter kandydata zostałby sprawdzony przed zawarciem małżeństwa, można by uniknąć wielkiego nieszczęścia.

Już teraz zapraszam Państwa na następną naszą audycję, w której usłyszycie ciąg dalszy programu pod tytułem Droga do Chrystusa. Dobranoc Państwu.

Lekarze postawili pewnemu panu diagnozę. Choroba Alzheimera. Można powiedzieć, że wtedy rodzina mentalnie już pożegnała się z tym dawnym ojcem, bo teraz to jest człowiek, który gubi słowa. Nie poznaje swoich dzieci, nie poznaje swoich wnuków i tak patrzy przez okno bez zupełnie żadnych emocji. Patrzy przez okno bez emocji, jakby wciąż kogoś szukał. A potem ktoś zlecił bardzo proste badanie krwi za kilkanaście złotych. 3 tygodnie później ten sam mężczyzna sam zaparzał sobie herbatę. Opowiadał dowcipy, wspominał swoje stare czasy i swoje dzieci. Jego pamięć wróciła. No i tutaj oczywiście rodzi się pytanie. Co się stało? Czy to był cud? Otóż, drodzy Państwo, nie. To była brakująca witamina. Otóż istnieje przypadłość, która do złudzenia udaje demencję, a nawet, drodzy Państwo, chorobę Alzheimera, i którą lekarze potrafią niestety ze sobą pomylić. Jedną chorobę z drugą. Oczywiście z tą kolosalną różnicą, że tę demencję w wielu przypadkach można po prostu całkowicie cofnąć. Czasami wystarczy kilka zastrzyków. Dlaczego to jedno tanie badanie krwi bywa najważniejszą rzeczą, jaką mogą zrobić osoby starsze, które tracą pamięć? Witamina B12 to jest substancja, której nasz organizm nie potrafi sam wytworzyć. Oczywiście musimy dostarczać ją wraz z dietą, głównie oczywiście z produktów odzwierzęcych. Ona jest niezbędna nam do dwóch rzeczy, czy też w zasadzie dla naszego mózgu. Po pierwsze, ta witamina bierze udział w tworzeniu tak zwanych osłonek mielinowych, czyli takich osłonek, które osłaniają włókna nerwowe. Ale prócz tego jest bardzo potrzebna do prawidłowej pracy naszych komórek nerwowych i całego mózgu. Kiedy tej witaminy zaczyna brakować, nerwy zaczynają szwankować. Pojawiają się problemy z pamięcią, problemy z koncentracją, z orientacją, a nawet czasami objawy psychiatryczne, urojenia, depresja, splątanie. Czy to brzmi znajomo? No, dokładnie tak wygląda demencja. I tutaj zaczyna się poważny problem. Otóż, błędnie zdiagnozowana demencja, która jest tak naprawdę, drodzy widzowie, niczym innym niż tylko głębokim niedoborem witaminy B12, nie jest rzadkością. I proszę posłuchać tego, bo wątpię, że którykolwiek lekarz o tym badaniu, o którym ja teraz Państwu powiem, powie Państwu otwarcie. W niedawnym badaniu przebadano 181 osób. Osób, które, uwaga, według kryteriów medycznych już otrzymały diagnozę. Diagnozę, która brzmiała demencja. Otóż okazało się, że aż 25%, czyli 1/4 z nich, miała niedobory witaminy B12. To oznacza, że co czwarta osoba z rozpoznaną demencją miała jednocześnie braki tej witaminy. Oczywiście, bardzo ważne jest to, żeby być także uczciwym wobec faktów. Otóż nie u każdej osoby uzupełnienie witaminy B12 cofnęło te objawy. W tym konkretnym badaniu wśród tych osób, tych 19 osób, u których w trakcie tej demencji wykryto niedobory witaminy B12, tylko u 3 osób albo aż u 3 osób podawanie witaminy B12 całkowicie cofnęło objawy. Czyli to znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że dla tych 3 osób to była taka różnica, że albo żyją z tak zwaną nieuleczalną chorobą, narażają się na niepotrzebne leczenie, na chorobę do końca życia, albo dla tych osób to był powrót do normalnego życia. I drodzy Państwo, takie badanie to nie są odosobnione przypadki. W jednym z czasopism medycznych opisano przypadek starszego pana, pana, który trafił do szpitala w stanie głębokiego otępienia. Jego poziom witaminy B12 wynosił zaledwie 29 pikomoli na litr. Przy czym, przypominam, dolna granica wynosi 150. Był to więc dramatyczny niedobór. No, i tutaj okazało się, że po rozpoczęciu leczenia witaminą B12 jego stan znacznie się poprawił. W zaledwie 9 dni, powtórzę, w zaledwie 9 dni otępienie ustąpiło. Po 2 tygodniach ten człowiek był w zupełności samodzielny. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, to jest też ważne zaznaczenia. Zanim rozpoczęto u tego człowieka leczenie witaminą B12, to ten stan demencji sztucznej, nieistniejącej, trwał aż rok. I drodzy Państwo, to pokazuje, że warto cały czas próbować. Ale tutaj może rodzić się także bardzo ważne pytanie. Skąd takie pomyłki? Musimy pamiętać o tym, że choroba Alzheimera i głębokie niedobory witaminy B12 mają bardzo podobne objawy. Są wręcz identyczne. Natomiast właśnie po to, żeby te dwa stany patologiczne odróżnić od siebie, potrzebne są badania. Natomiast raz jeszcze, tutaj czyha
Wielka pułapka diagnostyczna. Otóż u osób chorych na chorobę Alzheimera poziom witaminy B12 we krwi bywa mylący. Może być pozornie w normie, choć w rzeczywistości tej witaminy może brakować głęboko w tkankach. Dlatego też sama liczba, czy też wynik badania z krwi, żeby rozstrzygnąć, czy ktoś ma demencję, czy nie, często nie wystarcza. I pytanie, co tutaj może być badaniem rozstrzygającym? Otóż powinniśmy pamiętać, że głębokie niedobory witaminy B12 powodują, że w naszym organizmie gromadzi się nadmiar homocysteiny. I to właśnie wysoki poziom homocysteiny jest jednym z takich kluczowych, nie jedynym, ale ważnym wskaźnikiem, że mamy głębokie niedobory witaminy B12. No dobrze, i skoro my już to wszystko wiemy, wiemy jak ważna jest witamina B12, to zapamiętajmy ważne wytyczne, o których myślę, że wielu seniorów niestety bardzo często zapomina. Po pierwsze, im my jesteśmy starsi, tym trudniej jest naszemu organizmowi oczywiście przyswajać witaminę B12. Z wiekiem spada produkcja kwasu żołądkowego i tak zwanego czynnika wewnętrznego, bez których niestety ta witamina nie przedostaje się do naszej krwi. Dlatego można jeść nabiał, można jeść mięso, a mimo to mieć niedobór tej witaminy. Mało tego, poziom tej witaminy, musimy pamiętać, mogą obniżać także leki. Na przykład bardzo popularne leki na zgagę, czyli inhibitory pompy protonowej. Prócz tego, to co jest bardzo ważne, najpopularniejszy lek na cukrzycę, czyli metformina. Te dwa leki najmocniej hamują wchłanianie witaminy B12. Natomiast musimy pamiętać, że właśnie te leki miliony seniorów przyjmuje latami i w ogóle nie ma pojęcia, że te leki mogą mieć takie skutki uboczne. No dobrze, zatem co wynika z jakim przekazem chciałbym Państwa zostawić? Otóż, jeśli u osoby starszej pojawiają się problemy z pamięcią, splątania, czy też zmiany zachowania, wtedy warto, zanim oczywiście padnie ostateczna przerażająca diagnoza, sprawdzić poziom witaminy B12 we krwi. To jest proste i tanie badanie. Natomiast przy tym wszystkim oczywiście trzeba zachować zdrowy rozsądek. Większość przypadków demencji to są po prostu choroby. Choroby, których nie wyleczymy podawaniem witaminy B12. Pamiętajmy, że tylko niewielki odsetek otępień w badaniach naukowych okazał się faktycznie głębokim niedoborem witaminy B12. Zatem witamina B12 nie jest cudownym lekarstwem na chorobę Alzheimera. Natomiast u tej grupy osób, u której niestety postawiono złą diagnozę, za objawami której to choroby stoją niedobory witaminy B12, to jest witamina, która po prostu ratuje życie. Dlatego pamiętajmy, jedna prosta analiza krwi, jedno bardzo proste badanie, badanie, które zleci Państwu lekarz, oczywiście chodzi o badanie poziomu witamin w naszej krwi, w tym witaminy B12, jest bardzo ważne u osób, które mają problemy z pamięcią. Większość z nas, kiedy boli brzuch, zadaje sobie proste pytanie. Co takiego zjadłem? Wtedy szukamy winnego na talerzu. Może to ogórek, może to zbyt tłusty posiłek, a może to kawa. I bardzo często mamy rację tylko w połowie. Bo drodzy Państwo, coraz więcej badań dowodzi, że przy wrażliwych jelitach bardzo często ważniejsze niż to, co zjedliśmy, jest to, kiedy zjedliśmy. Jeszcze ważniejsze, ile czasu daliśmy swoim jelitom między posiłkami. I to brzmi dziwnie, bo przecież zdrowy obiad to zdrowy obiad, o której byśmy go nie zjedli. A jednak nasz układ pokarmowy ma swój własny wewnętrzny rytm. I jeśli my ten rytm zaburzymy ciągłym podjadaniem, to wtedy nawet najzdrowsze produkty mogą nam zaszkodzić. No dobrze, ale co ja mam na myśli? W naszych jelitach kryje się mechanizm, o którym mało kto słyszał, choć jest absolutnie kluczowy dla naszego zdrowia. Nazywa się wędrującym kompleksem mioelektrycznym. Naukowcy nazywają go pieszczotliwie gospodynią albo sprzątaczem jelit. I ja Państwu rolę tego sprzątacza wytłumaczę w następujący sposób. Wyobraźmy sobie restaurację. W przeciągu dnia, kiedy przychodzą goście, to kelnerzy roznoszą dania. Wtedy w ogóle nie ma czasu na sprzątanie. Dopiero wtedy, kiedy wychodzi ostatni gość, wtedy wjeżdża ekipa sprzątająca z mopami, ze środkami do czyszczenia i tak sprząta do następnego dnia.
Dokładnie tak samo działa wędrujący kompleks mioelektryczny w naszych jelitach. Wędrujący kompleks mioelektryczny w naszych jelitach to jest fala skurczów. Skurczów, które przechodzą przez żołądek, przez jelita cienkie, przez jelito grube i oczywiście na sam koniec wiemy gdzie. Ale drodzy Państwo, ten mioelektryczny kompleks wędrujący, on przychodzi tylko wtedy, kiedy my nic nie jemy. Czyli albo na czczo, albo między posiłkami, albo w nocy, kiedy śpimy. Ta fala zmiata resztki niestrawionego jedzenia, śluzu i bakterii z jelita cienkiego, przepychając je dalej, do jelita grubego. Dzięki temu jelito pozostaje względnie czyste, a bakterie nie zalegają tam, gdzie nie powinny. I tutaj dochodzimy do sedna. Każde jedzenie natychmiast wyłącza naszego wewnętrznego sprzątacza. Wystarczy solidny kęs jedzenia i fala sprzątająca zatrzymuje się. I najlepiej, drodzy Państwo, obrazują to pewne liczby z pewnego badania. Otóż, w pewnym badaniu podawano osobom badanym niewielkie śniadanie na 450 kalorii. To spowodowało, że fala oczyszczająca nasze jelita, ona się zatrzymała na 213 minut, czyli, drodzy Państwo, na 3,5 godziny. Czyli przez ten cały czas po zjedzeniu niewielkiego śniadania nasze jelito nie było sprzątane. No dobrze, to teraz pomyślmy, jak wielu z nas je. Śniadanie o 8, kawa z mlekiem i z ciastkiem o 9, obiad o 13, jakiś jogurt o 15, podwieczorek, kolacja, herbata z czymś słodkim przed telewizorem, przed snem. Czy to brzmi znajomo? Zatem, jeśli my między naszymi posiłkami nie zrobimy sobie przerwy, przerwy między 2 a 3 godziny, no to wtedy sprzątacz do naszych jelit po prostu nie przyjdzie. Czyli nasze jelito cienkie możemy powiedzieć, że przez cały dzień po dniu, pozostaje niewysprzątane. I drodzy Państwo, to robi bardzo wiele złego dla naszego zdrowia. A w pierwszy z brzegu przykład, wtedy może pojawić się rozrost bakteryjny w naszych jelitach, czyli tak zwane SIBO. I o ile dla zdrowego człowieka nie musi być to od razu jakaś totalna katastrofa, to dla osób z wrażliwymi jelitami, z zespołem jelita drażliwego, czy też ze skłonnością do przerostu bakteryjnego, to może być bardzo prosta droga do nawracających, a wręcz ciężkich nawracających problemów. Kiedy fala oczyszczająca działa zbyt rzadko, to w naszym jelicie zaczynają zalegać resztki jedzenia i zaczynają namnażać się bakterie. A bakterie, jak bakterie, oczywiście uwielbiają fermentować to, co zostało. A produktem tej fermentacji są gazy. Stąd też pojawiają się wzdęcia, uczucie balona w brzuchu, przelewanie, ból i nieregularne wypróżnienia. No dobrze, ale żeby nie było, że to jest tylko teoria. Otóż u osób z zespołem jelita drażliwego, naukowcy, drodzy Państwo, faktycznie zauważają zaburzenia pracy tego naszego wewnętrznego sprzątacza. W jednym z badań opublikowanym w 2002 roku wykazano, że u osób z zespołem jelita drażliwego, u których stwierdzono przerost bakteryjny, fala oczyszczająca nasze jelita właśnie tych osób, ona pojawia się znacznie rzadziej niż u osób zdrowych. Mówiąc prościej, u osób predysponowanych, u osób z zespołem jelita drażliwego, ta fala oczyszczająca jelita, ona nie dość, że pojawia się rzadziej, ale, co jest też bardzo ważne, ona jest dużo słabsza. Tym ważniejsze jest, by nie odbierać mu tych nielicznych okazji, kiedy mógłby zadziałać. A odbieramy mu je za każdym razem, kiedy coś podjadamy. I teraz odniosę się do bardzo częstego błędu. Do późnej kolacji przed snem. Dlaczego, drodzy Państwo, późna kolacja przed snem to jest bardzo zła kombinacja? Ono dlatego, że nasz układ pokarmowy, jak cały nasz organizm, działa w tak zwanym rytmie dobowym. W nocy, kiedy my śpimy i nic nie jemy, sprzątacz ma idealne warunki do tego, żeby wysprzątać układ pokarmowy. Żołądek jest pusty, organizm odpoczywa. Ale kiedy my zjemy późną kolację, obfitą późną kolację przed pójściem spać, robimy dwie złe rzeczy naraz. Po pierwsze, wyłączamy niestety falę oczyszczającą nasze jelita na kilka godzin. Falę, która mogłaby wtedy posprzątać czy też zadziałać najspokojniej. Po drugie, kiedy my kładziemy się z pełnym żołądkiem, niestety bardzo często treść w naszym żołądku zarzucana jest do przełyku. Pojawia się refluks i oczywiście wybudzamy się. Dlatego jedna z najprostszych i najczęściej powtarzanych przez specjalistów rad brzmi: ostatni posiłek zjedz na 3-4 godziny przed snem. To
Daje sprzątaczowi czas. Czas, by ruszył do pracy, zanim zaśniemy. I pozwala mu zadziałać, czy też pracować w spokoju przez całą noc. I tutaj wracamy do tytułowego paradoksu. Wyobraźmy sobie pełnowartościowy talerz z warzywami, z sałatką i ze strączkami. Proszę Państwa, taka kombinacja jest jedzona w południe jako część obiadu, po którym następuje kilkugodzinna przerwa, będzie strawiona spokojnie, a po tym trawieniu oczywiście nastąpi odpowiednie sprzątanie. Jednak ta sama sałatka zjedzona o 22:00 jako trzeci posiłek w przeciągu 3 godzin na już obciążony układ pokarmowy tuż przed snem może skończyć się nocą pełną wzdęć, przewracania się z boku na bok i nocy pełnej dyskomfortu. Czyli ten sam produkt, a efekt zupełnie inny. No dobrze, ale tutaj może rodzić się bardzo ważne pytanie. Co z tego wszystkiego wynika? Otóż z myślą o wspieraniu pracy naszego wewnętrznego sprzątacza naszych jelit warto rozważyć kilka prostych zmian. Po pierwsze, stosuj wyraźne przerwy między posiłkami. Otóż sugeruje się, aby spożywać 3-4 posiłki dziennie w odstępach między 3 a 4 godziny. Ale to, co jest bardzo ważne, bez podjadania między posiłkami. To właśnie te przerwy bez podjadania między posiłkami to jest czas, by nasz wewnętrzny sprzątacz ruszył do pracy. Po drugie, ogranicz nieustanne podjadanie. To często najtrudniejsza zmiana. Cukierek tu, garść orzechów tam, jakiś owoc czy też herbatnik do herbaty. Każda taka przekąska na nowo wyłącza falę oczyszczającą nasze jelita na godziny. Zatem lepiej jest zjeść porządny posiłek, a potem dać naszym jelitom spokój. Po trzecie, pomiędzy posiłkami pij tylko to, co nie pobudza trawienia, czyli woda, herbata, czy też na przykład kawa bez mleka i bez cukru. Zwykle te rzeczy nie przerywają pracy naszego wewnętrznego sprzątacza. Drodzy Państwo, to jest bardzo dobry sposób, aby przetrwać dłuższą przerwę bez sięgania po przekąski. Po czwarte, jedz wcześniej wieczorem. I to jest bardzo ważna rada. Starajmy się, aby ostatni posiłek w naszym dniu przed spaniem wypadał mniej więcej na 3-4 godziny przed snem. Wtedy Twój żołądek, a w szczególności jakość Twojego snu, na pewno bardzo na tym skorzystają. Po piąte, bądź regularny. Jelita lubią rytm. Posiłki o stałych porach pomagają całemu układowi pokarmowemu pracować przewidywalnie. Podsumowując, przez lata szukamy przyczyn naszych dolegliwości jelitowych i bardzo często my patrzymy tylko na to, co my wkładamy na nasz talerz. To jest bardzo ważne, ale bardzo często to jest tylko połowa obrazu. Druga połowa to jest zegar. Nasze jelita mają wbudowany mechanizm sprzątający, który włącza się tylko wtedy, kiedy my przestajemy jeść. Jeśli podjadamy bez przerwy od rana do wieczora, to ten mechanizm praktycznie nie ma okazji zadziałać. Więc czasem najlepsze, co my możemy zrobić dla naszych schorowanych jelit, to nie jest wykreślić kolejny produkt z listy, który może nam teoretycznie szkodzić, lecz dać po prostu naszym jelitom przerwę. Pozwolić wjechać sprzątaczowi, żeby wysprzątał nasze jelita, żeby były piękne i zdrowe. Na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że te praktyczne wskazówki dla wielu z Państwa będą naprawdę użyteczne, bo proszę mi wierzyć, że ta wskazówka naprawdę zmienia zdrowie jelit. Do usłyszenia.

0: tracisz kontakt. Gdy masz, określić coś, gdy chcesz, zapytaj wprost, jak korzystać z cudów świata, by być zdrowym długie lata.
1: Nasza audycja dobiega końca. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym przy realizacji całej audycji. Prosimy słuchać Polskiego Radia 3ZZZ w soboty, wtorki i środy. Żegna się z Wami Daniel Kowalski i do usłyszenia w następnej audycji. Dobranoc Państwu.